0: Oke oke Mumbi. Tushe akonomba. Sorry bache. Mushen pesa mwafika kulanshanya.
1: Ba treasure. Mune fuma fuma sana panse. Mushe Mumbi alifia bwino.
0: Oh, Mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoku kaba, no kuluka. Mulete nitala kono. Ale umfiku uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wale kuchipatala, no mbalini, na kwa tefishi vilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumunda pakuli malaria, no mba ekwa papamolo, pafya kulanda pali meeting. Uko koloku ndapwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tia ni nombaline.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba, kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila. Awa chimilete la batanga tapafi abumi, ukubombela pamona wa Development Media International.

0: Oke oke Mumbi. Shh, tusha aku numba. Sorry bachea. Mushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Batrejala. Mane fuma fuma sana panse. Usha Mumbi alifia bwino.
0: Oh, Mumbi alifia bwino. Aleshupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoko kaba, no kuluka. Mulete nitela kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wale kuchipatala, no mbalini, na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumunda pakuli malaria, no mba eko wa papamolo, pafya kulanda pakuli meeting. Ukokolo kundapwa kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyarua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu la pobwangu, tieni nomba lini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba. Kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela batanga tapafia bumi, ukubombela pamona ba Development Media International.